0: Jezus, nie ma chmeja
1: sej. Zjezniec Jezus, ja wytrzymuj. I am coming soon.